Reka twakire umunywanyi ari ku murongo. Allo. Oh la la, ga telefone ndikamukundiye. Arasubira twakuri nimero ni yayi nyine turacasagaranye iminota igera kuri 4 imbere yuko ikiganiro hindura ingendo kirangira. Aho rero turiko tuyaga kubijanye no kugira ubwizigirwa, kuziga mu bwizigirwa bwawe. Ndetse rero tukaba twabonye yuko utagira ubwizigirwa ataho heza ngo shike, atanicho heza ngo ukore kirame, kuko rero ubwizigirwa twovuga yuko ari wo mushinge ukomeye, ni wo mushinge w'ibikogwa umuntu akora bimushikana kwiterambere, kuko ivyo ukora byose uko bigenda kose ugomba kubigiramwo ubwizigirwa, abantu bakakwizera ndetse rero bakizera n'ivyo ukora kubera yuko bakwizeye ufise ubwo bwizigirwa. Ico rero ni ikintu umuntu ategerezwa kurinda, ni ikintu umuntu ategerezwa gucunga yuko kitomuca mu myanya y'intoki, na cyane cyane ko umuntu wese agomba kugira ibintu akora, ategerezwa kugira ibintu akora bimutunga. Muri ivyo rero ukora utegerezwa gucunga yuko ubwizigirwa ari bwo buzi imbere, kuko rero ivyo bikorwa naho uwo bikora ukabikoresha ingufu zingana gute, ariko rero atabwizigirwa murumva yuko ataho biheza ngo bishike mu gihe ubikoze utizigiwe utizewe na bose.